0: Kazimierza, stąd się wzięła ta miłość do Kazimierza.
1: Elektryczne, rock'n'rollowe brzmienie.

0: Tutto controllato, controllato, controllato, elektryczne, tutto controllato,
1: Kazimierza, skąd się wzięła ta miłość do Kazimierza? Mierzna.
0: Elektryczne, tutto controllato, elektryczne, tutto controllato,